Ciao a tutti, ciao Mario, ciao Dina, ciao Hulk, ciao DJ Bello, ciao Ponis. Ciao Aliza, ciao Adika, ciao Azura. Także witam Ciebie również, kochanie, buziaczki dla Ciebie.

Tak więc kochanie, kolejny utworeczek dla ciebie ode mnie. Bujaczki.

and this music, Shakira, Waka Waka. Everyone's watching, you know it's serious, we're getting close. Music for Adika. Kolejny oczywiście utwór, życzę kochanie dla ciebie ode mnie po polskiemu.